osaczałość i blokowanie pomocy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęło śledztwo przeciwko 4 policjantom podejrzanym o przywłaszczenie mienia znalezionego w ruinach. Zamaskowana para weszła na iglicę Empire State Building w Nowym Jorku, gdzie rozwiesili bejne z hasłem: gdy siła miłości zwycięży nad miłością do władzy, świat zażna pokoju. Mężczyzna klęknął przed kobietą, prawdopodobnie oświadczając się, po czym oboje przytulili się. Po tym incydencie para została zatrzymana przez policję, która określiła sprawę jako rozwijającą się. Rzecznik nowojorskiej policji nie udzielił dodatkowych informacji. Śmigłowiec MH-60 SSI Hak przeprowadził awaryjne wodowanie na Morzu Arabskim, a jeden z członków załogi jest uznawany za zaginionego. Do incydentu doszło o godzinie 3:30 czasu wschodnioamerykańskiego, 9:30 w Polsce. 3 z 4 członków załogi zostało odnalezionych i jest w stabilnym stanie na pokładzie lotniskowca US George H.W. Bush. Siły Marynarki Wojennej Stany Zjednoczone prowadzą poszukiwania 4. członka załogi, a okoliczności zdarzenia są przedmiotem dochodzenia. US George H.W. Bush przebywa w regionie od końca kwietnia. W środę, 1 lipca, w części Polski występują burze, które układają się wzdłuż strefy frontowej na linii Tarnów, Kielce, Radom, Siedlce. Synoptyk Damian Zdonek z TVN Meteopol informuje, że zjawiskom towarzyszą ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 70 km na godzinę. Burze występują w województwach małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubelskim, mazowieckim oraz podkarpackim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą, a opady deszczu mogą wynieść od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy. Zjawiskom mogą towarzyszyć również opady gradu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w województwie inna budowa węzła Kosztowy Bielsko-Biała sprawia, że ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8E. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronowy i rakietowy na Ukrainę w nocy z 1 na 2 lipca, co skłoniło polską armię do podniesienia gotowości swojego lotnictwa oraz systemów obrony powietrznej. Działania te miały na celu zabezpieczenie przestrzeni powietrznej w rejonach zagrożonych. W wyniku ataku dron uderzył w City Hotel Residence w Kijowie, w pobliżu ambasad i instytucji rządowych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje sytuację i jest gotowe do natychmiastowej reakcji. W rosyjskiej Samarze lekarze z regionalnego szpitala klinicznego imienia Seredawina usunęli noworodkowi guza ważącego około 2 kg. Operacja trwała 9 godzin i była bardzo skomplikowana, ponieważ guz stanowił znaczną część masy ciała dziecka, co wymagało pilnej interwencji. Histopatologia potwierdziła, że guz był dojrzały i łagodny, określany jako potworniak. Aktualnie stan dziecka jest stabilny i znajduje się pod obserwacją medyczną. Gwałtowne burze, które przeszły nad Polską, spowodowały setki interwencji, zniszczenia samochodów oraz budynków, a także opady gradu wielkości przepiórczych jaj. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w południowo-zachodniej części kraju, gdzie odnotowano nawalne opady deszczu. Mimo licznych szkód materialnych, nie ma informacji o poszkodowanych osobach. W najbliższych dniach prognozowane jest uspokojenie pogody, a temperatura w ciągu dnia ma wynosić około 20 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Dublinie wyraził nadzieję na poparcie Polski oraz Węgier dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. W kontekście konfliktu z Polską dotyczącego nadania imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii jednej z jednostek wojskowych, Zełenski zapewnił, że Ukraina jest gotowa na dialog. Dodał, że oba kraje łączy historia i wspólny cel w obliczu wspólnego agresora. Ukraina planuje przyjąć projekt ustawy o Panteonie Narodowym, co może prowadzić do rozmów z Polską o kompromisie. W najbliższych dniach do Warszawy ma przyjechać szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, aby omówić te kwestie. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy Ziobry złożyli zażalenie, jednak sąd nie uwzględnił ich wniosków, w tym o wyłączenie jednego z sędziów. Rzeczniczka prasowa sądu poinformowała, że istnieją podstawy do aresztu ze względu na ryzyko matactwa oraz groźbę wymierzenia surowej kary. Prokuratura podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie, wskazując na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez Ziobrę. Sąd odroczył na 7 dni sporządzenie pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Rolnik z powiatu nowotomyskiego stracił sprzęt rolniczy o wartości ponad 340 tysięcy złotych w wyniku kradzieży w marcu 2026 roku. Złodzieje coraz częściej koncentrują się na kradzieży drogich podzespołów elektronicznych, takich jak anteny GPS i monitory nawigacyjne. Liczba zgłaszanych szkód przez rolników wzrosła o 76% w latach 2024-2025. Czerwiec to okres, kiedy rolnicy najczęściej decydują się na zakup polis ubezpieczeniowych AgroKasko, aby zabezpieczyć się przed stratami związanymi z kradzieżą sprzętu. Nowym zagrożeniem dla maszyn rolniczych są metalowe przedmioty celowo pozostawiane na polach, które mogą powodować uszkodzenia. W warszawskim Szpitalu Południowym miały miejsce nieprawidłowości związane z prosektorium, gdzie koordynator pobierał nielegalne opłaty za usługi, które powinny być wykonywane bezpłatnie. Rodziny zmarłych musiały płacić na przykład 100 zł za wydanie ciała oraz dodatkowe kwoty za inne czynności. CO mogło przynieść koordynatorowi dochód przekraczający 80 tysięcy złotych w ciągu 2 miesięcy. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, która bada fałszowanie dokumentów medycznych, a skargi na działania koordynatora nie przyniosły dotychczas skutków. Działania koordynatora prosektorium wywołały poważne kontrowersje wśród rodzin zmarłych oraz pracowników zakładów pogrzebowych. Wulkan Mount Erebus na Antarktydzie wyrzuca codziennie około 80 gramów czystego, elementarnego złota w postaci mikroskopijnych kryształów. Badania opublikowane w czasopiśmie Geophysical Research Letters wskazują, że te złote drobinki mogą być przenoszone przez wiatr na odległość nawet 1000 km. Choć inne wulkany również emitują śladowe ilości złota, to tylko Mount Erebus wyróżnia się idealnie ukształtowanymi kryształami. Naukowcy podejrzewają, że złoto wydobywa się z magmy w postaci lotnych związków, a następnie krystalizuje w chłodnym powietrzu. Zjawisko to pozostaje tajemnicą, a jego przyczyny nie zostały jeszcze dokładnie wyjaśnione. Donald Trump skomentował dane dotyczące jego finansów, wskazując, że jego rodzina osiągnęła w 2025 roku ponad 1,4 miliarda dolarów dochodu z przedsięwzięć kryptowalutowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że nie zajmuje się osobiście swoimi finansami, a jego środki są zarządzane przez fundusze inwestycyjne, z którymi nie rozmawia. Trump zaznaczył, że jego dotychczasowa kariera w biznesie była bardzo udana, a obecne zyski są efektem wzrostu giełdy. Dodał, że jego inwestycje przynoszą mu zyski dzięki dużej ilości gotówki, którą powierza instytucjom. Podczas wypowiedzi wspomniał również o nowym samolocie prezydenckim Air Force One, który określił jako jeden z najlepszych samolotów pasażerskich w historii. W wyniku podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli zginęło już 2295 osób, a ponad 11 tysięcy jest rannych. W kraju ogłoszono 7-dniową żałobę narodową, która rozpocznie się w środę o godzinie 18 czasu lokalnego. Miejscowe i zagraniczne ekipy ratownicze wciąż pracują nad wydobyciem osób uwięzionych pod gruzami, jednak szanse na przeżycie maleją. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wenezueli wszczęło dochodzenie przeciwko 4 policjantom podejrzanym o przywłaszczanie aktywów finansowych wśród ruin. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 12-letni Parker Roll został zaatakowany przez rekina podczas pływania na Bahamach, co skutkowało poważnymi obrażeniami nogi. Jego życie uratowały kąpielówki, które jego 16-letni brat użył jako opatrunek uciskowy. Atak miał miejsce 23 czerwca w pobliżu Staniel Cay, gdzie chłopcy zauważyli rekina w wodzie. Parker przeszedł operację, w trakcie której założono mu od 30 do 40 szwów. Lekarze przewidują, że ma on duże szanse na pełny powrót do zdrowia. Kongresmeni pod przewodnictwem Doune Bekoune grożą zablokowaniem pakietu 88 miliardów dolarów, które mają być przeznaczone na wydatki Pentagonu, w tym na wojnę z Iranem. Bacon, emerytowany generał sił powietrznych, wyraził niezadowolenie z obecnej liczby brygad wojskowych w Europie oraz wstrzymania rotacji brygady pancernej do Polski. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymało pozytywną odpowiedź Pentagonu na propozycję ustanowienia stałej obecności wojsk Stany Zjednoczone, a ambasador Stany Zjednoczone przy Sojuszu Północnoatlantyckim potwierdził, że sprawa jest nadal przedmiotem rozmów. W kontekście corocznej ustawy o wydatkach obronnych, Kongres bada możliwość stałych baz wojskowych w Polsce oraz wyraża dezaprobatę dla wstrzymania rotacji brygady. Prace nad ustawą napotykają trudności z powodu sprzeciwu grupy radykalnych republikanów. Bractwo kapłańskie Świętego Piusa X, znane jako lefebryści, wyświęciło czterech nowych biskupów w Ekon w Szwajcarii. CO odbyło się bez zgody papieża i zostało uznane przez kardynała Parolina za poważne naruszenie przepisów kościelnych. Kardynał określił ten akt jako schizmatyczny, podkreślając, że głęboko rani on jedność Kościoła i będzie miał konsekwencje. Przypomniał, że święcenia biskupie bez zgody papieża wiążą się z precyzyjnymi karami kanonicznymi. Choć w przeszłości ekskomunika nałożona na lefebrystów została zdjęta, ich status kanoniczny wciąż pozostaje nieuregulowany. Sekretarz stanu wyraził nadzieję na wznowienie dialogu z bractwem. Danny Glover, znany z serii filmów Zabójcza broń, ujawnił, że cierpi na chorobę Alzheimera. Aktor, mający 79 lat, poinformował o diagnozie podczas rozmowy w amerykańskim talk show The Today Show. Glover przyznał, że jego ruchy, mowa i pamięć uległy spowolnieniu, a wsparcie rodziny jest dla niego kluczowe. Jego córka podkreśliła, że ważne jest, aby ojciec miał kontrolę nad swoim życiem i mógł mówić za siebie. Mimo trudności Glover wyraził nadzieję, że życie toczy się dalej i ma jeszcze wiele do zrobienia. Rosja przeprowadziła atak rakietowy na ukraiński obwód Odeski oraz Charków, w wyniku którego zginęły 4 osoby, w tym 15-letni chłopiec. W obwodzie odeskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 15 rannych, z czego 11 osób trafiło do szpitala. W Charkowie także zginęły 2 osoby, a 12 zostało rannych, w tym 2 dzieci. Atak spowodował zniszczenia w co najmniej 4 domach oraz pożar w budynku przemysłowym. Władze kontynuują ocenę skutków ataków i udzielają pomocy poszkodowanym. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wojska Władimira Putina przeprowadziły zmasowany atak na Kijów, w wyniku którego miasto było w dymie i ogniu. Atak obejmował drony oraz rakiety balistyczne, w tym szybko poruszające się rakiety typu Cyrkon. W wyniku ostrzału zginęło kilka osób, a wiele innych zostało rannych. Polska armia zareagowała, aktywując swoje lotnictwo w przestrzeni powietrznej. W miejscowości Olszewnica w gminie Konkolewnica doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 14-letni chłopiec. Nastolatek kierował quadem, który był niezarejestrowany i niedopuszczony do ruchu, nie posiadając uprawnień ani kasku ochronnego. Po upadku doznał ciężkich obrażeń, a mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Policja oraz prokurator prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia, a ciało chłopca zostało zabezpieczone do sekcji. Tylko 25% Polaków uważa, że rząd odpowiednio reaguje na aferę w szpitalu południowym, która dotyczy m.in. wynagrodzenia młodego lekarza, zarabiającego 1,6 miliona złotych w 2025 roku przy ponad 3900 godzin pracy. Afera rozszerza się o oskarżenia o nierówne traktowanie pacjentów oraz nielegalny handel ciałami zmarłych. W sondażu SW Research dla Onetu 42,9% ankietowanych oceniło reakcję premiera Tuska jako złą. Badanie przeprowadzono 1 lipca 2026 roku na próbie 832 dorosłych Polaków. Prokuratura umorzyła sprawę 19-letniej aktywistki, która w 2020 roku doznała poważnego złamania ręki podczas interwencji policji. Śledczy uznali, że aktywistka sama przyczyniła się do urazu, opierając się technice obezwładnienia stosowanej przez funkcjonariuszy. Choć sąd w 2021 roku uznał zatrzymanie aktywistki za nielegalne, prokuratura powołała się na opinie biegłych, które wcześniej zostały podważone. Aktywistka wciąż odczuwa skutki interwencji, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. W Toruniu w dniu 2 lipca 2026 roku przewidywana temperatura wyniesie 26 stopni Celsjusza z odczuwalną temperaturą 28 stopni. Niebo będzie zachmurzone w 30%, a prędkość wiatru osiągnie 13 metrów na sekundę. Wschód słońca nastąpi o godzinie 4:24, a zachód o godzinie 21:14. Pogoda sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, aczkolwiek osoby wrażliwe na wiatr powinny zachować ostrożność. Prognozy na kolejne dni przewidują lekkie ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w województwie inna budowa węzła Kosztowy-Bielsko-Biała sprawia, że ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Brak reakcji na zmiany klimatyczne może kosztować Polskę do 124 miliardów złotych rocznie do 2050 roku, alarmuje profesor Mariusz Figurski. Rekordowe temperatury ujawniają słabość polskiej infrastruktury, która nie jest przystosowana do ekstremalnych upałów, prowadząc do deformacji torów kolejowych oraz problemów z systemami elektroniki transportu. W miastach występują miejskie wyspy ciepła, co utrudnia ich schłodzenie w nocy. Wdrożenie błękitno-zielonej infrastruktury może być kluczowe w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków klimatycznych. Planeta GJ3378b, klasyfikowana jako superziemia, ma masę 2,3 razy większą niż Ziemia, co jest niższą wartością niż wcześniejsze oszacowania, które wskazywały na pięciokrotność masy naszej planety. Znajduje się w odległości 25 lat świetlnych od Ziemi i krąży wokół czerwonego karła GJ3378 w strefie ekosfery, co może sprzyjać istnieniu wody w stanie ciekłym. Nowe dane dotyczące orbity planety wskazują, że trwa ona 21 dni, a nie 24. Odkrycia dokonano przy użyciu instrumentu Habitable Zone Planet Finder na Hobby-Eberly Teleskop. Naukowcy wskazują ten system jako potencjalny cel dla przyszłych teleskopów, które będą mogły zbadać ekosferę planety. Były minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjártó, wydał w 2025 roku ponad 2 miliardy forintów, co odpowiada około 5,6 miliona euro, na prywatne loty czarterowe. Audyt ujawnił, że w ubiegłym roku Szijjártó korzystał z czarterów podczas 19 oficjalnych podróży, w tym do Bratysławy i Wiednia. Koszty podróży wahały się od około 12 milionów forintów do 246 milionów forintów za wizytę w Stanach Zjednoczonych. Nowy rząd uznał te wydatki za marnotrawstwo publicznych środków. Polskie myśliwce zostały poderwane, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości w związku z nocnymi atakami Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło, że działania były prewencyjne i miały na celu zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. O godzinie 4:36 przekazano, że operację zakończono, a systemy powróciły do standardowej działalności. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dziękowano także Sojusz Północnoatlantycki oraz francuskim i holenderskim siłom zbrojnym za wsparcie. Rosja przeprowadziła atak rakietowy na ukraiński obwód Odeski, skutkując śmiercią 2 osób oraz rannymi 15. Zaatakowany został także Charków, gdzie również zginęły 2 osoby, w tym 15-letni chłopiec, a 13 osób odniosło obrażenia. W wyniku ostrzałów uszkodzono co najmniej 4 domy prywatne oraz budynek administracyjny. Władze regionu odeskiego informują o zniszczeniach w zakładzie przemysłowym oraz o pożarze, który został już ugaszony. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 do 9 rano w województwie pomorskim na drodze S6C przy węźle w Słupsku wschodzie kierowcy napotykają utrudnienia. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle na DK35 rozbudowuje się rondo na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce na S8E. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Porozumienie między Donaldem Trumpem a Iranem stwarza nowe możliwości reorganizacji Bliskiego Wschodu, mimo krytyki ze strony wielu obserwatorów. Amerykańskie firmy mogą otrzymać zlecenia na odbudowę w Gazie i Iranie, co może sprzyjać interesom rodziny Trumpów. Pozycja militarna Iranu osłabła, a zagrożenie nuklearne może być lepiej kontrolowane dzięki działaniom Stanów Zjednoczonych. Wzmacnia się również sojusz funkcjonalny między krajami sunnickimi a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, co odzwierciedla zmiany w dynamice regionu. Historyk Michael Wolfson zauważa, że obecna sytuacja nie jest wynikiem miłości, lecz rozsądku. Radny Wojciech Ślusarczyk usłyszał zarzut znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego żony Marty po tym, jak porównał ich do postaci z bajki Shrek. W sierpniu 2025 roku opublikował w mediach społecznościowych przerobioną grafikę, na której Marta Nawrocka była przedstawiona jako księżniczka. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, która wszczęła śledztwo we wrześniu 2025 roku. W maju 2026 roku Ślusarczyk usłyszał zarzuty, a podczas przesłuchania w czerwcu nie przyznał się do winy. Województwo świętokrzyskie zmaga się z konsekwencjami nawałnic, które w środę spowodowały blisko 300 interwencji strażaków. Uszkodzone zostały 38 dachy, a także wystąpiły podtopienia i przerwy w dostawach prądu, szczególnie w Starachowicach. Na terenie województwa ewakuowano uczestników 4 obozów harcerskich do bezpiecznych miejsc. Prezydent Starachowic apelował o przekazywanie informacji o uszkodzeniach infrastruktury, a w regionie obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami. Po fali upałów w Polsce następuje znaczące ochłodzenie. W najbliższych dniach w niektórych miejscach temperatura może nie przekroczyć 20 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do około 10 stopni Celsjusza z przelotnymi opadami deszczu. Chłodna pogoda ma się utrzymać do 10 lipca, a cieplejsze warunki mają powrócić nie wcześniej niż w okolicach 11-12 lipca. Nie przewiduje się jednak tak intensywnych upałów, jak w ostatnich tygodniach. W środę 1 lipca 2026 roku odbyły się losowania gier liczbowych organizowanych przez Totalizator Sportowy. W mini lotto wylosowano liczby 33, 36, 26, 31 oraz 32, a w grze Kaskada wylosowano liczby z 2 sesji. W pierwszej 5, 17, 15, 16, 6, 20, 11, 22, 14, 8, 19 oraz 1, a w drugiej 19, 1, 7, 15, 4, 8, 16, 13, 18, 2, 22 oraz 9. W najbliższych losowaniach mini lotto i kaskady do wygrania będą odpowiednio 500 tysięcy złotych oraz 250 tysięcy złotych. Następne losowania obu gier odbędą się w czwartek, 2 lipca 2026 roku o godzinie 22. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie pomorskim na drodze S6C przy węźle Słupsk Wschód obowiązują ograniczenia. W województwie śląskim na budowie drogi S1 węzeł Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz lewą w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Rosji kryzys paliwowy prowadzi do dynamicznego rozwoju nielegalnego handlu benzyną, zwłaszcza na Półwyspie Krym, gdzie ceny osiągają nawet 260 rubli za litr. Na platformie Telegram powstaje czarny rynek, gdzie sprzedawcy często żądają zaliczek, a ich tożsamość pozostaje ukryta. Władze podejmują działania mające na celu zwalczanie tego procederu, monitorując duże firmy i nakładając kary na drobnych pośredników. W odpowiedzi na kryzys powstają także innowacyjne platformy do wymiany paliwa, takie jak giełda pełnych kanistrów. Piotr Matan został odwołany z funkcji pełnomocnika wojewody świętokrzyskiego do spraw współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami po incydencie z ukraińskim taksówkarzem. W sieci opublikowano nagranie, na którym polityk awanturuje się z kierowcą, grożąc mu utratą licencji. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki podkreślił brak zgody na nadużywanie wpływów, a Matan został także zawieszony jako asystent posła. Po tych wydarzeniach polityk zdecydował o zawieszeniu członkostwa w partii do czasu wyjaśnienia sprawy. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła się do prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, podkreślając, że Polska wspiera Ukrainę, ale ma swoje granice. Odniosła się do wypowiedzi byłego premiera Mateusza Morawieckiego, wskazując na konieczność ostrożności w słowach dotyczących ludzkiego życia. Wiceszefowa MON zaznaczyła, że w komunikacji powinno być miejsce na szczerość, a także wyraziła chęć złagodzenia napięcia w kontekście konfliktu politycznego. Stwierdziła, że wróg jest w Moskwie i dodała, że to poszło o jeden most za daleko. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię Łukoilu w Kstowie, blisko Niżnego Nowogrodu, która jest jednym z największych zakładów przerobu ropy w Rosji i kluczowym dla zaopatrzenia armii. W wyniku ataku uszkodzenia zostały potwierdzone, jednak ich skala nie jest jeszcze znana. Gubernator obwodu Niżno-Nowogrodzkiego Gleb Nikitin poinformował o jednej ofierze śmiertelnej. W międzyczasie Rosja przeprowadziła intensywny atak na Kijów, w wyniku którego zginęło co najmniej 10 osób. Stosunek strat armii rosyjskiej do ukraińskiej w tym roku osiągnął poziom 8:1. CEO wskazuje na znaczny wzrost w porównaniu do poprzednich lat, kiedy wynosił 2:3:1. Od początku wojny Rosja straciła około 1 400 000 osób, w tym około 450 tysięcy zabitych. Ukraińskie straty wyniosły od 525 do 625 tysięcy, z czego między 120 a 150 tysięcy to polegli. Główne przyczyny wysokich strat po stronie Rosji to użycie dronów przez Ukrainę oraz słaba koordynacja i taktyka rosyjskich jednostek. Badania wskazują, że liczba poległych w Ukrainie jest znacznie wyższa niż w konfliktach z udziałem Związku Radzieckiego, w tym w wojnie afgańskiej. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Siły powietrzne Ukrainy ujawniły, że w najnowszym zmasowanym ataku Rosji użyto 570 dronów i pocisków, z czego udało się zestrzelić 91% wrogich środków napadu. Ukraińcy zestrzelili 476 dronów oraz 32 pociski CH-101. Głównym problemem w obronie pozostają jednak rosyjskie pociski balistyczne, w tym Iskandery, z których zestrzelono jedynie 4 na 24. Dodatkowo pociski manewrujące Cyrkon, osiągające hipersoniczne prędkości, również przebiły ukraińską obronę. Dalsze działania sił powietrznych Ukrainy będą musiały skupić się na zwiększeniu efektywności w zwalczaniu tych trudnych do zestrzelenia pocisków. Mariusz Błaszczak zaproponował wprowadzenie zakazu banderyzmu w Polsce, podkreślając, że Ukraina nie może przystąpić do Unii Europejskiej z tym zjawiskiem. Były minister obrony narodowej poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy w tej sprawie w 2024 roku. Błaszczak zwrócił uwagę na pogorszenie relacji polsko-ukraińskich w 2023 roku oraz skrytykował rząd Donalda Tuska za brak reakcji w sytuacjach kryzysowych. Wyraził również sceptycyzm wobec planowanej wizyty ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Polsce. Przemysław Czarnek ostro skrytykował Platformę Obywatelską, określając ją mianem patusów warszawskich w kontekście doniesień o bezczeszczeniu zwłok w prosektorium Szpitala Południowego. Podkreślił, że działania te są charakterystyczne dla osób niepotrafiących zarządzać szpitalami. Czarnek zaznaczył, że sposób, w jaki zarządzają tymi placówkami, jest skandaliczny. Reakcja ministra edukacji i nauki odnosi się do poważnych zarzutów dotyczących funkcjonowania szpitala. Jeddah Tower, budowany w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, osiągnął wysokość 400 metrów i przekroczył 100 pięter, co stanowi istotny kamień milowy w jego budowie. Projekt, który rozpoczął się w 2013 roku, ma na celu osiągnięcie wysokości ponad 1000 metrów, co uczyni go najwyższym budynkiem na świecie, przewyższającym dubajski Burj Khalifa o około 200 metrów. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2028. Wznawianie prac nastąpiło w roku 2025 po wcześniejszych opóźnieniach spowodowanych problemami z wykonawcą oraz pandemią COVID-19. Projekt jest w fazie aktywnej realizacji, a prace nad konstrukcją, elewacją i instalacjami są w toku. W wyniku nocnych ataków rosyjskich na Kijów zginęło 13 osób, a ponad 80 zostało rannych. Drony i rakiety uderzyły w bloki mieszkalne oraz hotel, co spowodowało pożar i zniszczenia w ponad 30 miejscach w stolicy Ukrainy. W operacji poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczy prawie 500 osób, a część budynku mieszkalnego uległa zawaleniu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przebywał w Irlandii, wraca na Ukrainę w związku z sytuacją. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
1: You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Watykan ekskomunikował 6 biskupów lefebrystów, w tym 2 dotychczasowych oraz 4, którzy zostali wyświęceni bez zgody papieża Leona XIV. Dekret podpisał kardynał Victor Manuel Fernandez, który zaznaczył, że duchowni oraz wierni związani z bractwem są w schizmie z Kościołem Powszechnym. Ekskomunika Lateral Sententiae, która dotyczy biskupa Alfonso de Galareta i pozostałych, następuje automatycznie w wyniku popełnienia czynu schizmatycznego. Kardynał Fernandez ostrzegł, że ci, którzy przystają do bractwa, również będą podlegać karze ekskomuniki. Wspólnota świętego Piusa X, mająca siedzibę w Szwajcarii, obecnie nielegalnie udziela sakramentów. Rosja przeprowadziła gwałtowny atak na Kijów, w wyniku którego zginęło co najmniej 13 osób, a 86 zostało rannych. Atak, który obejmował drony i pociski balistyczne, skoncentrował się na gęsto zaludnionych obszarach cywilnych, w tym budynkach mieszkalnych oraz placówkach medycznych. Władze Kijowa prowadzą prace ratunkowe, a pełna skala zniszczeń oraz liczba ofiar nadal jest ustalana. Prezydent Zełenski ostrzegał przed rosnącym napięciem militarnym, a mieszkańcy zostali wezwani do pozostania w schronach podczas ataku. W rejonie szewczenkowskim zniszczono placówkę medyczną, a w innych częściach miasta doszło do pożarów i zniszczeń budynków mieszkalnych. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie polskie władze planują domagać się jego ekstradycji. Sąd okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie obrony, CEO dostarcza Polsce argumentów w tej sprawie. Procedura ekstradycyjna może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, a obrona może podnosić argumenty dotyczące politycznego charakteru śledztwa. Ostateczną decyzję w kwestii ekstradycji podejmie administracja Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali obywatela Białorusi oraz obywatela Polski, podejrzewanych o współpracę z obcym wywiadem. Mężczyźni mieli przekazywać dokumentację fotograficzną oraz nagrania z wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w Warszawie, które miały być wykorzystywane przez reżim Łukaszenki do działań propagandowych. Wobec obywatela Białorusi Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt, natomiast obywatel Polski otrzymał zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, a nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Radny Polskiego Stronnictwa Ludowego Wojciech Ślusarczyk usłyszał zarzuty znieważenia pary prezydenckiej Marty i Karola Nawrockich. Sprawa dotyczy opublikowanej przez niego grafiki, w której wizerunek pierwszej damy został przerobiony na księżniczkę, a obok umieszczono pytanie: a Szrek gdzie? Po złożeniu zawiadomienia do prokuratury przez przedsiębiorcę związane z Stowarzyszeniem Odnowarp, wszczęto śledztwo i zlecono opinię biegłego. W maju Ślusarczyk został formalnie oskarżony o znieważenie w związku z artykuł 135 i 216 Kodeksu Karnego. Podczas przesłuchania w czerwcu radny nie przyznał się do winy. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński ogłosił największą w ostatnich latach akcję antynarkotykową przeprowadzoną przez Straż Graniczną, skoncentrowaną na zwalczaniu międzynarodowej przestępczości narkotykowej. W ramach operacji zabezpieczono prawie tonę i 200 kg marihuany pochodzącej z Tajlandii. W ciągu ostatnich 6 miesięcy służby przechwyciły niemal 2 tony różnych narkotyków. Minister zauważył, że konflikt zbrojny za granicą przyczynia się do wzrostu działalności związanej z narkotykami w regionie. Janusz Krasoń został powołany na stanowisko głównego inspektora pracy przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Krasoń, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, zastąpił na tym stanowisku Marcina Staneckiego. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego miała miejsce w czwartek w Sejmie. Sejmowa komisja nie wydała pozytywnej opinii w sprawie kandydatury Krasonia, jednak pozytywnie zaopiniowała odwołanie Staneckiego. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło przechwycenie dalekodystansowego pocisku balistycznego w pobliżu Moskwy. CO wywołało spekulacje dotyczące nowej broni ukraińskiej, w tym pocisku Firepoint FP9 o zasięgu 850 km. W trakcie operacji zestrzelono także 7 bomb kierowanych oraz 602 drony. Ukraińska grupa Cyberboroszno odnalazła krater, który może być efektem upadku tajemniczego pocisku. Rosyjskie komunikaty w tej sprawie są jednak traktowane z ostrożnością, ponieważ mogą być elementem propagandy. Chiny zyskują dominację na europejskim rynku dzięki tanim towarom, które wypierają lokalne firmy, wspierane przez hojne subsydia państwowe. Import folii aluminiowej z Tajlandii wzrósł 10-krotnie. CO wskazuje na nieuczciwą konkurencję ze strony chińskich przedsiębiorstw. Producenci w Europie alarmują, że brak skutecznych działań politycznych może doprowadzić do likwidacji lokalnych przedsiębiorstw. Unia Europejska stara się bronić poprzez wprowadzenie ceł, jednak według ekspertów to niewystarczające działania. Sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna dla europejskiego przemysłu. Schronisko dla psów w Nowym Targu kończy działalność po 32 latach. Właścicielka podjęła tę decyzję pod presją krytyki ze strony organizacji prozwierzęcych, mimo że kontrole policyjne i weterynaryjne nie potwierdziły zarzutów o znęcanie się nad zwierzętami. Zamknięcie schroniska stawia lokalne gminy przed wyzwaniem zapewnienia opieki dla około 273 psów. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie domniemanych przestępstw, jednak jak dotąd nie postawiono nikomu zarzutów. Decyzja o zamknięciu placówki budzi kontrowersje i dzieli opinię publiczną. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump w swoim oświadczeniu majątkowym za 2025 rok ujawnia, że jego biznesy kryptowalutowe przyniosły przychody przekraczające 1 miliard dolarów. W ramach działalności stworzył własny memecoin oraz platformę kryptowalutową World Liberty Financial. Krytycy, w tym senator Elizabeth Warren, podnoszą kwestię potencjalnego konfliktu interesów, wskazując na złagodzenie regulacji dotyczących kryptowalut przez jego administrację. Trump odniósł również sukcesy w tradycyjnych sektorach, takich jak nieruchomości, generując setki milionów dolarów. W obliczu rosnących kontrowersji, wiele osób domaga się wprowadzenia przepisów zabraniających prezydentom czerpania zysków z tego sektora. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński odniósł się do doniesień dotyczących prosektorium Szpitala Południowego, gdzie miało dochodzić do nielegalnego handlu ciałami zmarłych. Podkreślił konieczność dokładnego zbadania sprawy przez prokuraturę oraz zapowiedział surowe kary dla winnych, jeśli zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości. W zeszłym roku szpital złożył 2 wnioski o badanie sprawy, z czego jeden został umorzony. Kierwiński zaznaczył, że sytuacja wymaga pełnego wyjaśnienia. Kierowca, który uciekał przed policją, wjechał pod prąd na drogę ekspresową S6 w stronę Kołobrzegu. Po kilku kilometrach pościgu mundurowi zatrzymali 32-latka, u którego badanie wykazało 2,7 promila alkoholu w organizmie oraz brak uprawnień do prowadzenia pojazdów. Jego pasażerka miała blisko 4 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszy zarzuty za niezatrzymanie się do kontroli oraz prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. W Rosji występuje poważny kryzys paliwowy, który wpływa na transport oraz służby ratunkowe, prowadząc do długich kolejek na stacjach benzynowych i konfliktów między ludźmi. Niedobory paliwa dotyczą również maszyn rolniczych oraz karetek pogotowia, a produkcja paliwa spadła o 25%. Lokalne władze apelują o pomoc do Chin w obliczu tej sytuacji. Deputowany rządzącej partii Jedna Rosja Stepan Frantenko zauważył, że panuje cicha panika wśród mieszkańców. Przewiduje się, że dostępność paliwa dla prywatnych pojazdów znacząco się ograniczy. 4 mężczyzn w wieku 19 i 20 lat zostało oskarżonych o planowanie zamachów terrorystycznych, a prokuratura w Olsztynie skierowała akt oskarżenia do sądu rejonowego. Podejrzani gromadzili materiały pirotechniczne oraz uczestniczyli w szkoleniach strzeleckich. Zarzuty obejmują przygotowywanie improwizowanych ładunków wybuchowych oraz propagowanie ideologii nazistowskiej. Sprawa została wszczęta w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która monitorowała internetowe fora. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Hity niekoniecznie na czasie.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Bunt części republikanów w Izbie Reprezentantów wstrzymał pracę nad ważnymi projektami ustaw, w tym nad budżetem Pentagonu. Kongresmenka Nicole Maliotakis skrytykowała działania partii, które sabotują własny program, a John Rutherford określił swoich kolegów mianem idiotów. Frustracje wynikają z niezrealizowanych obietnic przewodniczącego Izby, Mike'a Johnsona, oraz z kontrowersji wokół ustawy wyborczej Save America Act. Wstrzymanie obrad oznacza, że nie zostanie uchwalona ustawa upamiętniająca rocznicę uchwalenia ustawy o obniżkach podatkowych, uznawanej za główny sukces legislacyjny partii republikańskiej w drugiej kadencji Donalda Trumpa. Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował współpracę z pomocnikami prezydenta Karola Nawrockiego, wskazując, że lepiej współpracuje się z samym prezydentem. Odniósł się do krytyki wygłoszonej przez ministra Marcina Przydacza, sugerując, aby ten skupił się na swoich obowiązkach. Kosiniak-Kamysz podkreślił również znaczenie dobrych relacji z Ukrainą oraz przedstawił ofertę sprzedaży dronów w zamian za samoloty MiG-29. Minister Obrony Narodowej zaznaczył gotowość Polski do inwestycji w amerykańską bazę wojskową, jeśli Stany Zjednoczone podejmą odpowiednią decyzję. Nad Polską zbliża się silny wiatr, szczególnie w północnych regionach kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte i pomarańczowe alerty dla obszarów nadmorskich, gdzie prędkość wiatru może osiągnąć do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia dotyczą m.in. powiatów województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W weekend prędkość wiatru ma osłabnąć do 60 km na godzinę. Możliwe są także lokalne burze. Wolicznie w województwie zachodniopomorskim doszło do tragicznego wypadku, w którym kierowca samochodu osobowego wjechał do jeziora Czaple Duże i zmarł na miejscu. Zdarzenie miało miejsce w czwartek po godzinie 10. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana, a służby pracują nad wydobyciem pojazdu z wody, wyznaczając objazdy. Potwierdziła to ASP. Karolina Żych z drawskiej policji. Rosjanie Angelina Nikolaou i Iwan Kuzniecow wspięli się na szczyt Empire State Building w Nowym Jorku, gdzie zaręczyli się, rozwijając transparent z napisem: gdy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zażna pokoju. Po dokonaniu tego wyczynu zostali aresztowani pod zarzutem włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze dotarli do nich, wspinając się po drabinie, a nagrania z policyjnych kamer zarejestrowały ich interwencje. Nie ujawniono, w jaki sposób para dostała się na szczyt budynku, ani czy informowali o swoich zamiarach pracowników ochrony. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja straciła śmigłowiec Ka-52, a pilot zginął. Los drugiego członka załogi pozostaje nieznany. Utrata maszyny, która jest już 65. w trakcie wojny z Ukrainą, może być efektem zestrzału, awarii technicznej lub błędu pilota. Śmigłowiec Ka-52, znany jako latający czołg, został wprowadzony do służby w 1995 roku i kosztuje około 16 milionów dolarów. Posiada zaawansowane systemy defensywne oraz uzbrojenie przystosowane do walki z czołgami i innymi celami. Proces Romana R., oskarżonego o zabójstwo żony, rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Mężczyzna, który nie mógł pogodzić się z koniecznością opuszczenia wspólnego mieszkania, miał oblać żonę żrącym płynem, a następnie dźgnąć ją i przeciąć jej szyję, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura zarzuca mu działanie z zamiarem bezpośrednim oraz naruszenie sądowego zakazu kontaktu z ofiarą. Roman R. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, a za popełnione przestępstwo grozi mu dożywocie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie kontynuuje śledztwo dotyczące sfałszowanych kart zgonu w oddzielnym postępowaniu. W ramach sprawy wszczęto również postępowanie sprawdzające dotyczące pobierania nienależnych opłat w prosektorium oraz łapownictwa menedżerskiego. Dotychczas zidentyfikowano 3 sfałszowane dokumenty, co jest znacznie niższą liczbą niż wcześniej podawane 20. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się osób posiadających informacje o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Postępowania, które już zakończono, nie będą wznawiane. Pierwsza rozprawa dotycząca podpaleń obiektów handlowych w Warszawie, w tym Centrum Handlowego Marywilska 44, rozpocznie się 22 września. Wcześniej, 16 lipca, w warszawskim sądzie odbędzie się posiedzenie przygotowawcze, na którym ustalony zostanie plan rozpraw. Akt oskarżenia obejmuje działania zorganizowanej grupy przestępczej, która miała działać na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Wśród oskarżonych znajdują się zarówno obywatele Ukrainy, jak i Białorusin. Prokuratura Krajowa wskazuje, że wciąż poszukiwani są kluczowi podejrzani, którzy mieli kierować grupą i koordynować działania sabotażowe. Festiwal Jagnięciny w Szczawnicy odbędzie się w dniach od 3 do 4 lipca, oferując kulinarną podróż przez Pieniny. Pierwszy dzień będzie poświęcony pasterskim przysmakom i tradycyjnym serom. A na stoiskach lokalnych wystawców będzie można spróbować m.in. oscypka, bundzu i bryndzy. W programie znajdą się także pokazy pasterskie oraz próby ustanowienia kulinarnych rekordów, w tym największej porcji bryndzówki. Drugi dzień festiwalu skupi się na jagnięcinie i baranimie, z daniami takimi jak baran z rożna czy kwaśnica barania. Wydarzenie ma na celu promowanie lokalnych tradycji i smaków, przyciągając miłośników regionalnej kuchni. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 na drodze DK25 w Poroście w województwie zachodniopomorskim obowiązuje ruch wahadłowy.

W drodze DK23 doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym, w wyniku którego samochód osobowy dachował. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz równolegle jezdnią lewą w kierunku Pyrzowic. Do niedzieli do 20 na odcinku S17 między węzłem Żyżyn a węzłem Kurów Zachód w województwie lubelskim trwają ograniczenia. Od 20 do północy na rondzie w Kolbuszowej w województwie podkarpackim remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. W tegorocznym rankingu uczelni kształcących na kierunku psychologia pierwsze miejsce EEKWO zajęły Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, różniąc się jedynie o 0,3 punkty. Uniwersytet Warszawski awansował o jedno miejsce, a Uniwersytet Jagielloński utrzymał pozycję lidera. Na trzeciej lokacie znalazł się Uniwersytet SWPS w Warszawie, który zyskał 5 punktów w porównaniu do ubiegłego roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w ubiegłorocznej rekrutacji na studia z psychologii zgłosiło się 43 562 osoby, co stanowi najwyższy wynik wśród wszystkich kierunków. W Opolskiem wybuchł duży pożar, który objął obszar 70 hektarów jęczmienia. Akcję gaśniczą utrudniał silny wiatr, a dym był widoczny z daleka. W działaniach brało udział 9 zastępów straży pożarnej oraz samolot gaśniczy, a rolnicy pomogli zabezpieczyć teren. Pożar został opanowany, a nikomu nie stała się krzywda. Koła Łukaszenka, najmłodszy syn białoruskiego dyktatora, odebrał dyplom w Pekinie po ukończeniu studiów z zakresu biotechnologii. W ramach wspólnego programu edukacyjnego Białorusi i Chin, Koła był jednym z pierwszych białoruskich studentów, którzy studiowali w Chinach. W uroczystości uczestniczył jego ojciec, Aleksandr Łukaszenka, który ogłosił plany rozszerzenia programu stypendialnego. Koła Łukaszenka jest wymieniany jako potencjalny następca swojego ojca, a jeśli przejmie władzę w 2030 roku, stanie się najmłodszym prezydentem na świecie. Eksperci ustalili, że 37-latka zmarła z wychłodzenia, mając w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Została znaleziona w okolicach rzeki Włodawka, gdzie zniknęła po wysiadce z samochodu, którym podróżowała ze swoim mężem. Biegli wyjaśnili, że zadrapania na jej ciele mogły powstać podczas przemierzania terenu, a częściowe rozebranie jest zjawiskiem typowym dla osób w stanie hipotermii. Prokurator podejmie decyzję w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego ewentualnego nieudzielenia pomocy. W poszukiwaniach uczestniczyło ponad 100 osób, a ciało kobiety odnaleziono w rejonie dopływu rzeki Tarasienki do Włodawki. Niemcy przekazały Polsce cenny pierścień króla Zygmunta I Starego, który wrócił do kraju po wielu latach. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu muzeum, gdzie minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podkreśliła, że to moment powrotu fragmentów polskiej historii. Pierścień, wykonany w połowie XVI wieku, będzie eksponowany w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wraz z nim Polska odzyskała także fragment średniowiecznego rękopisu oraz miniaturowe eksponaty kolejowe. Ministerstwo zapowiedziało dalsze działania w zakresie restytucji dóbr kultury. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na DK23 w Barnówku występują utrudnienia. Również na DK25 w Poroście obowiązuje ruch wahadłowy. Do 18 w województwie łódzkim na odcinku DK14 między Łowiczem a Głownem trwają prace. Od 20 do północy w województwie podkarpackim na rondzie w Kolbuszowej na DK9 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do niedzieli do 20 w województwie lubelskim na S17 między węzłem Żyżyn a węzłem Kurów Zachód obowiązują ograniczenia. Na DK23 doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, w wyniku którego osobowy dachował. Równolegle na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą Ruch odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów i lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Unia Europejska wprowadza autonomiczne środki handlowe dla Armenii, znosząc cła na 99% produktów rolnych, w tym warzyw, owoców i produktów roślinnych. Dodatkowo około 80% eksportu Armenii do krajów Unii Europejskiej będzie zwolnione z ceł. Unia Europejska zadeklarowała wsparcie dla Armenii w obliczu presji ekonomicznej ze strony Rosji oraz przyzna dodatkowe fundusze pomocowe. Premier Armenii podkreślił znaczenie współpracy z Unią Europejską w kontekście nadchodzącego sezonu zbiorów. W 2026 roku ponad 56% Rosjan odczuwa pogorszenie standardu życia, co jest najwyższym wynikiem od 20 lat. 60% obywateli uważa, że sytuacja gospodarcza w kraju się pogarsza, CEO wskazuje na wzrost pesymizmu ekonomicznego. Zaufanie do armii spadło do 66%, a do rządu do 53%, co stanowi najniższy poziom w ostatnich latach. Po 4 latach konfliktu z Ukrainą społeczeństwo straciło optymizm, a inflacja jest postrzegana jako dwukrotnie 5 razy wyższa niż oficjalne dane. Donald Trump skrytykował wydatki Stanów Zjednoczonych na Sojuszu Północnoatlantyckim, wskazując, że wynoszą one 999 miliardów dolarów, co jest znacznie więcej niż wydatki innych krajów członkowskich. W kontekście porównań zauważył, że Polska wydaje 44 miliardy dolarów, CEO stawia ją w lepszej sytuacji w porównaniu do innych państw. Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone nie czerpią korzyści z tych wydatków. W przyszłym tygodniu odbędzie się kluczowy szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Turcji, co może wpłynąć na dalsze dyskusje na temat finansowania sojuszu. Unia Europejska planuje nowe sankcje wobec rosyjskich producentów sprzętu wojskowego w odpowiedzi na masowe ataki na Kijów, które miały miejsce w czwartek nad ranem. Kaja Kolles, szefowa unijnej dyplomacji, ogłosiła te restrykcje po tym, jak w wyniku ataków zginęło co najmniej 18 osób, a ponad 80 zostało rannych. Unia dąży do osłabienia rosyjskiej gospodarki poprzez wprowadzanie sankcji w różnych sektorach. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zauważył, że Kreml przygotowuje się do kolejnych ataków na Ukrainę. Donald Tusk rozważa radykalne zmiany w obozie władzy, które mają na celu przygotowanie koalicji obywatelskiej na przyszłoroczną kampanię wyborczą. W planach jest usunięcie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu, co może skomplikować współpracę z Polską 2050. Tusk dostrzega potrzebę zakończenia wielogłosu w partii i wprowadzenia wspólnej odpowiedzialności w kampanii. Dodatkowo kryzys wokół Szpitala Południowego może skłonić premiera do wprowadzenia reform w służbie zdrowia. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na DK23 w Barnówku występują utrudnienia. Również na DK25 w Poroście obowiązuje ruch wahadłowy. Do 18 w województwie łódzkim na odcinku DK14 między Łowiczem a Głownem trwają prace. Od 20 do północy w województwie podkarpackim na rondzie w Kolbuszowej na DK9 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do niedzieli do 20 w województwie lubelskim na S17 między węzłem Żyżyn a węzłem Kurów Zachód obowiązują ograniczenia. Na DK23 doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, w wyniku którego osobowy dachował. Równolegle na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą Ruch odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów i lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski i Patrycja Kotecka-Ziobro utracili status uchodźcy nadany im przez Węgry, CEO potwierdził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Unieważnione zostały również ich dokumenty podróżne, w tym genewski dokument podróży, który umożliwił Ziobrze przedostanie się do Stanów Zjednoczonych. Sikorski podkreślił, że koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą. Sąd na Białorusi skazał dziennikarza Kiryła Paźniaka na 3,5 lat więzienia za dyskredytowanie Białorusi oraz utworzenie organizacji ekstremistycznej. Dziennikarz prowadził na YouTube debatę między prorządowymi propagandystami a opozycjonistami przebywającymi na emigracji. Kara została ogłoszona przez Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, które uznaje to za atak na wolność słowa. Paźniak, mający problemy zdrowotne w więzieniu, otrzymał również grzywnę w wysokości około 8500 dolarów. Obrońcy praw człowieka uznają go za więźnia politycznego, a sytuacja w zakresie wolności mediów na Białorusi pozostaje trudna. Rodzice dwóch 15-miesięcznych bliźniaczek, które zmarły z powodu odwodnienia podczas fali upałów we Francji, zostali aresztowani. Prokuratura w Valenciennes postawiła im zarzuty zaniedbania prowadzącego do śmierci osoby niepełnoletniej. W dniu tragedii w regionie obowiązywał czerwony alert pogodowy z rekordowymi temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. Pozostałe dzieci rodziny w wieku od 3 do 6 lat trafiły do szpitala z objawami odwodnienia, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo i zostały przekazane pod opiekę pomocy społecznej. Dwa osoby zostały ranne w wyniku ataku drona na autobus pasażerski na granicy Rosji i Białorusi, do którego doszło 2 lipca 2026 roku. Autobus, przewożący 14 osób, został uderzony w przednią część podczas podróży z Mińska do Anapy. Rosyjskie władze oskarżyły Ukrainę o przeprowadzenie tego ataku, co Ukraina określiła jako informacyjną prowokację. W odpowiedzi na incydent, służba śledcza Rosji wszczęła postępowanie karne w sprawie zamachu terrorystycznego. Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Kijów, w wyniku którego zginęło 20 osób, a około 90 zostało rannych. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 524 cele, ale 25 rakiet i 12 dronów trafiło w cel. Problemem Ukrainy jest brak rakiet do systemów Patriot, CEO ogranicza efektywność obrony. Ekspert wojskowy wskazuje na trudności związane z opóźnieniami w dostawach uzbrojenia, CEO zwiększa ryzyko kolejnych ataków. Rosja nadal dysponuje zapasami rakiet, CEO oznacza, że sytuacja może się powtórzyć w krótkim czasie. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Listening to the best internet radio station. This is DA.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W holenderskim szpitalu w Veldhoven urodziły się identyczne czworaczki jednojajowe, co jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, zdarzającym się statystycznie raz na 11 milionów ciąż. Poród odbył się w 29 tygodniu ciąży poprzez cesarskie cięcie, a na sali obecny był duży zespół specjalistów. Chłopcy Adam, Amir, Hassan i Hussein urodzili się zdrowi, co potwierdzono w oficjalnym komunikacie szpitala. W trakcie operacji dostosowano salę do przyjęcia czterech noworodków, co według lekarzy wymagało intensywnej współpracy różnych zespołów medycznych. Rodzina pochodząca z Gambii ma już córkę, a ojciec chłopców podkreślił, że poród w Holandii był dla niego wyjątkowym doświadczeniem. Rajd Roma di Capitali, który odbędzie się od 3 do 5 lipca, będzie trzecią rundą rajdowych Mistrzostw Europy. Obrońcy tytułu Michał Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmują obecnie 13 miejsce w klasyfikacji generalnej z 15 punktami straty do liderów. Polacy mają dobre wspomnienia z ubiegłorocznej edycji, gdzie zajęli trzecie miejsce, a w tym roku zmierzą się z silną konkurencją, w tym z zawodnikami z Mistrzostw Świata. Rajd składa się z 11 odcinków specjalnych o łącznej długości 197 km, a rywalizacja rozpocznie się od odcinka treningowego w piątek rano. Zwycięzców poznamy w niedzielę, 5 lipca, około godziny 17. W Madison Square Garden trwają intensywne przygotowania do ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce, który ma odbyć się w najbliższy weekend. Wokół hali pojawiły się bariery, a władze Nowego Jorku ogłosiły stan zagrożenia z powodu fali upałów, co burmistrz miasta powiązał z organizacją imprezy w klimatyzowanym obiekcie. Para planuje kameralną ceremonię dla 100 gości w czwartek oraz większe przyjęcie dla 1000 osób w piątek. Dodatkowe środki bezpieczeństwa obejmują zamknięcie ulic wokół hali i patrole setek funkcjonariuszy. Wśród zaproszonych gości mają się znaleźć liczne gwiazdy show biznesu oraz znane postacie ze świata sportu. Elliot Anderson przeszedł do Manchesteru City z Nottingham Forest w rekordowym transferze, którego wartość osiągnęła 116 milionów funtów. Transfer został sfinalizowany w trakcie Mistrzostw Świata, gdzie Anderson występuje w reprezentacji Anglii, która awansowała do ćwierćfinału. Manchester City ogłosił, że formalności związane z transferem zostaną zakończone po powrocie piłkarza do Anglii. Anderson, 23-letni pomocnik uznawany za solidnego taktycznie, wcześniej rozegrał 92 mecze w Nottingham Forest, zdobywając 6 bramek i notując 11 asyst. W Tiranie trwają intensywne protesty, które rozpoczęły się 33 dni temu w odpowiedzi na inwestycje zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera. W wyniku starć z policją rannych zostało 9 funkcjonariuszy, a 18 osób zostało aresztowanych. Premier Edi Rama określił protesty jako przejaw przemocy i zaproponował rozmowy w celu rozwiązania obaw demonstrantów. Protestujący domagają się rezygnacji rządu oraz zmian w przepisach dotyczących inwestycji i ochrony środowiska. Władze nie wykluczają kontynuacji protestów w najbliższych dniach. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: This is Radio DHT.

0: robotę.
1: Tramwaj przyjechał mi przez śniadanie, bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd to nie było go.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem pozostaje zamkniętych z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz zakwitów synyk. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli dotyczy blisko 30 miejsc, w tym Gąsek, Sarbinowa i Mielna, ze względu na wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne. W województwie pomorskim zamknięto 12 kąpielisk, w tym w Gdańsku i Sopocie, z powodu zakwitów synyk, które mogą powodować podrażnienia skóry oraz problemy żołądkowe po kontakcie z zanieczyszczoną wodą. Główny inspektorat sanitarny przypomina o konieczności unikania kąpieli w takich warunkach. Niemieccy prokuratorzy postawili zarzuty obywatelowi Ukrainy Serhijowi K. o współudział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Prokuratura twierdzi, że operacja została zorganizowana na zlecenie ukraińskich władz państwowych, a celem było wstrzymanie dostaw gazu z Rosji. Serhij K. miał dowodzić jachtem Andromeda, z którego rzekomo przeprowadzono atak, a podczas jego aresztowania we Włoszech znaleziono ślady materiałów wybuchowych. Ukraina stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom, a zarówno prezydent, jak i były dowódca armii ukraińskiej odrzucają wszelkie powiązania z tą sprawą. Obecnie Serhij K. przebywa w areszcie tymczasowym w Hamburgu. Na plaży Arrabasada w hiszpańskiej Tarragonie doszło do tragicznego wypadku, gdy maszyna sprzątająca najechała na śpiącego pod kocem bezdomnego mężczyznę. Choć początkowo lekarze oceniali jego obrażenia jako niezagrażające życiu, mężczyzna zmarł w szpitalu kilka godzin później. Kierowca maszyny, który był trzeźwy, nie zauważył poszkodowanego. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, a Rada Miasta Terregany zapowiedziała wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości. W najbliższy weekend w Teheranie odbędzie się pogrzeb byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który zginął podczas ofensywy Stanów Zjednoczonych i Izraela. Moskwę na uroczystościach reprezentować będzie Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji i obecny wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa. W pogrzebie wezmą również udział przedstawiciele Chin oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który dąży do zakończenia konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ceremonie rozpoczną się w sobotę, a oficjalny pochówek zaplanowano na 5 dni później w rodzinnym mieście Chameneiego, Meszchędzie. Po pogrzebie, w czwartek 9 lipca, odbędzie się kolejne spotkanie irańskich i amerykańskich negocjatorów. W niemieckim mieście Hemer skradziono pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina. Maria Zacharowa, rzeczniczka prasowa rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, określiła ten incydent jako początek wojny z pomnikami, wskazując na działania prowadzone przez Polskę oraz państwa bałtyckie. Ambasada Rosji w Niemczech wyraziła zaniepokojenie i zaapelowała o szybkie ujęcie sprawców oraz przywrócenie pomnika. Zacharowa dodała, że podobne działania mają miejsce również w Ukrainie, gdzie niszczone są rosyjskie klasyki. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rząd Niemiec, kierowany przez Friedricha Merza, wprowadził zmiany w polityce migracyjnej, co przyczyniło się do wyraźnego spadku liczby wniosków o azyl. W pierwszym półroczu 2026 roku złożono 39 646 wniosków. CO oznacza spadek o 35% w porównaniu do roku 2025. W czerwcu 2026 roku złożono zaledwie 4721 wniosków. CO potwierdza kontynuację tego trendu. Te zmiany wpisują się w ogólnoeuropejski spadek liczby nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej o 40%. Mimo mniejszej liczby nowych wniosków, w 2025 roku ponad połowa decyzji Federalnego Urzędu do Spraw Migracji i Uchodźców została zaskarżona. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Władimir Putin nasili ataki na Ukrainę w związku z problemami, z jakimi boryka się Rosja na froncie i w gospodarce. Prezydent Ukrainy podkreślił potrzebę uzyskania odpowiedniego pakietu zabezpieczeń, w tym rakiet przechwytujących. Norwegia zadeklarowała sfinansowanie 200 rakiet dla Ukrainy, jednak dotychczas żadna z nich nie została dostarczona. Zełenski wyraził niezadowolenie z braku realizacji obietnic przez międzynarodowych partnerów. Zbigniew Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, skomentował możliwość swojej ekstradycji, podkreślając, że jego sytuacja różni się od przypadków innych polityków, którzy nie są ścigani. Oznajmił, że nie boi się postępowania sądowego, które ma być niezależne od politycznych wpływów. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał tymczasowy areszt dla Ziobry, co przybliża sprawę do ekstradycji. Węgierskie władze odebrały status uchodźcy Ziobrze oraz innemu politykowi, co może skutkować ich skierowaniem przed polski sąd. W północno-wschodniej Turcji doszło do eksplozji bezzałogowego statku powietrznego, który rozbił się o drzewo w pobliżu miasta Trabzon. Wstępne ustalenia sugerują, że dron mógł nadlecieć z Ukrainy i przewozić około 5 kg materiału wybuchowego. Po zdarzeniu służby zbadały szczątki drona, które spadły na drogę, a burmistrz potwierdził, że mieszkańcy usłyszeli głośny hałas. Jeśli informacja o ukraińskim pochodzeniu drona się potwierdzi, będzie to pierwszy taki przypadek na terytorium Turcji. Dochodzenie w tej sprawie jest w toku. Hernán Alberto Gil Flores, 43-letni ochroniarz z Wenezueli, został uratowany po 8 dniach spędzonych pod gruzami centrum handlowego, które zawaliło się w wyniku trzęsienia ziemi. Mężczyzna przetrwał dzięki schronieniu w budce ochroniarskiej, a ratownicy z kostarykańskiego Czerwonego Krzyża odnaleźli go 9 metrów pod ziemią. Gil Flores poprosił ratowników, aby nie informowali jego żony, że żyje, obawiając się o jej reakcję. Po odnalezieniu mężczyzna otrzymał wodę i płynne składniki odżywcze, a jego żona wyraziła ulgę, gdy dowiedziała się, że mąż przeżył. W wyniku trzęsień ziemi o magnitudzie 7,2 oraz 7,5 zginęło 2295 osób, a około 11,3 zostało rannych. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Hernan Gil został uratowany po ponad tygodniu spędzonym pod gruzami budynku w Wenezueli, który zawalił się w wyniku trzęsień ziemi. Mężczyzna, który miał 43 lata, przetrwał dzięki budce strażniczej, która osłoniła go przed gruzem. Akcja ratunkowa trwała 114 godzin i angażowała międzynarodowe zespoły ratunkowe. Po trzęsieniach ziemi oficjalna liczba ofiar wzrosła do 2295, a ponad 11 tysięcy osób zostało rannych. Hernan Gil jest obecnie pod opieką wenezuelskiego Czerwonego Krzyża. Aleksander Kwaśniewski wyraził zaniepokojenie relacjami Polski z Ukrainą, ostrzegając przed wpływem radykalnych grup na te stosunki. Były prezydent ocenił, że decyzje prezydenta Nawrockiego w sprawie orderów mogą przynieść korzyści jedynie Władimirowi Putinowi, a odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego uznał za wielki błąd. Kwaśniewski podkreślił, że działania polityków powinny koncentrować się na budowaniu lepszych relacji z Ukrainą. Zadał pytania dotyczące skutków decyzji Nawrockiego, sugerując, że nie przyniosą one pozytywnych rezultatów. W Tiranie trwają protesty przeciwko inwestycji zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, które mają miejsce od 33 dni. W starciach z policją rannych zostało 9 funkcjonariuszy, a 18 osób zostało aresztowanych. Premier Edi Rama określił protesty jako przejaw przemocy i zaproponował rozmowy w celu rozwiązania obaw demonstrantów. Protestujący domagają się rezygnacji rządu oraz zmian w przepisach dotyczących inwestycji i ochrony środowiska. Demonstracje mają być kontynuowane w najbliższych dniach. Ponad 900 hektarów pól i lasów płonie na południu Francji, co skłoniło premiera Sebastiana Lecornu do zwołania spotkania kryzysowego rządu. Pożar, który nasilił się wczesnym popołudniem, jest trudny do opanowania z powodu silnego wiatru osiągającego prędkość 70 km na godzinę. W akcji gaśniczej uczestniczy 5 samolotów, 2 śmigłowce oraz setki strażaków. Partia ekologów złożyła w Zgromadzeniu Narodowym wotum nieufności wobec rządu, wskazując na brak przygotowania na zmiany klimatyczne. Do przegłosowania wotum potrzebne jest 289 głosów, jednak na razie nie wydaje się, aby ta inicjatywa miała wystarczające poparcie. Mieszkańcy obwodu Królewieckiego w Rosji otrzymają priorytetowe dostawy paliwa. CO zostało potwierdzone przez rzecznika prasowego Kremla, Dmitrija Pieskowa. Władimir Putin zaakceptował prośbę gubernatora regionu, który zwrócił uwagę na problemy z dostępnością paliwa w kraju. Kierowcy w Rosji borykają się z długimi kolejkami na stacjach benzynowych, a niektóre z nich wprowadziły limity sprzedaży. W odpowiedzi na kryzys Putin polecił, aby branża energetyczna działała na pełnych obrotach. Rosyjskie zapasy benzyny wynoszą około 1,7 miliona ton, co oznacza spadek o 4% w skali roku. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa, zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko Aleksandrze Owcy w związku z krytyką jej działań jako dyrektorki w magistracie. Konflikt rozpoczął się podczas konferencji dotyczącej miejskiej infrastruktury rekreacyjnej, gdzie Owca zarzucała Piątkowskiej odpowiedzialność za zamknięcie basenów w Krakowie. Piątkowska oskarża Owcę o kłamliwą narrację, która podważa zaufanie mieszkańców. Owca odpowiedziała, że jedynie przypomniała o wcześniejszych działaniach Piątkowskiej, podkreślając, że nie miała wpływu na infrastrukturę sportową. Obie kandydatki wymieniają się oświadczeniami w mediach na temat tej sprawy. Od nowego roku szkolnego w rosyjskich szkołach wprowadzany będzie przedmiot duchowo-moralna kultura Rosji. Kurs ma na celu kształtowanie światopoglądu dzieci opartego na tradycyjnych rosyjskich wartościach. Uczniowie piątych klas będą poznawać nowe zagadnienia, a od roku szkolnego 2027 o 18 także uczniowie szóstych i siódmych klas. Ministerstwo Edukacji opracowuje podręczniki i materiały metodyczne oraz planuje szkolenia dla nauczycieli. Działanie to jest częścią szerszej kampanii promującej tradycyjne wartości w społeczeństwie rosyjskim. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki potwierdził, że wstrzymana rotacja żołnierzy Stany Zjednoczone do Polski zostanie do KO. Wciąż trwają prace planistyczne dotyczące przybycia konkretnej jednostki, jednak decyzja o ich przyjeździe jest pewna. Temat budowy stałej bazy wojskowej Stany Zjednoczone w Polsce również jest rozważany, a jej koszt może wynieść kilka miliardów złotych. Proces budowy bazy może zająć od 2 do 3 lat. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy. W tym roku unieważniono około 100 egzaminów maturalnych z powodu wniesienia niedozwolonych urządzeń, takich jak smartfony. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski, zapowiedział, że możliwe są dalsze unieważnienia związane z niesamodzielnym rozwiązywaniem zadań przez uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła 10 zawiadomień do prokuratury w związku z nieprawidłowościami, a prokuratorzy już prowadzą śledztwo. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca o godzinie 8:30, a egzaminatorzy oczekują wyników postępowań prokuratorskich w najbliższych tygodniach. Rząd Niemiec, kierowany przez Friedricha Merza, wprowadził zmiany w polityce migracyjnej, co przyczyniło się do znaczącego spadku liczby wniosków o azyl. W pierwszym półroczu 2026 roku złożono 39 646 wniosków, co stanowi spadek o 35% w porównaniu do roku 2025. W czerwcu 2026 roku liczba wniosków wyniosła zaledwie 4721, co pokazuje utrzymujący się trend spadkowy. Równocześnie odnotowano 40% spadek nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej. Mimo mniejszej liczby nowych wniosków, w 2025 roku ponad połowa decyzji Federalnego Urzędu do Spraw Migracji i Uchodźców została zaskarżona. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Do 18 w województwie zachodniopomorskim na DK23 w Barnówku występują utrudnienia. Również na DK25 w Poroście obowiązuje ruch wahadłowy. Do 18 w województwie łódzkim na odcinku DK14 między Łowiczem a Głownem trwają prace. Od 20 do północy w województwie podkarpackim na rondzie w Kolbuszowej na DK9 remontują nawierzchnię i odwodnienie. Do niedzieli do 20 w województwie lubelskim na S17 między węzłem Żyżyn a węzłem Kurów Zachód obowiązują ograniczenia. Na DK23 doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, w wyniku którego osobowy dachował. Równolegle na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą Ruch odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów i lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Epidemia hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym została uznana za zakończoną, ogłosił szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adhanom Ghebreyesus. W wyniku zakażenia wirusem zmarły 3 osoby. Statek dotarł do Rotterdamu 18 maja, gdzie przeprowadzono dezynfekcję. WHO planuje współpracować z rządami, aby lepiej zrozumieć przyczyny epidemii hantawirusa. Kapitan statku, Polak Jan Dobrogowski, wrócił do kraju i przeszedł badania w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Władimir Putin nasili ataki na Ukrainę z powodu problemów na froncie i w gospodarce. Prezydent Ukrainy podkreślił potrzebę otrzymania pakietu zabezpieczeń, w tym rakiet przechwytujących. Norwegia zadeklarowała sfinansowanie 200 rakiet dla Ukrainy, jednak ich dostarczenie jeszcze się nie odbyło. Zełenski wyraził niezadowolenie z braku realizacji obietnic przez międzynarodowych partnerów. Ukraina pozostaje otwarta na negocjacje, mimo że Putin unika bezpośredniego kontaktu. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że lipiec będzie kluczowym miesiącem dla polskiej energetyki, który ma pokazać postęp w inwestycjach. W związku z wygaszeniem programu ceny paliw niżej, minister przewiduje, że ceny paliw powinny stopniowo wracać do normy, o ile sytuacja geopolityczna się nie zmieni. Dodał, że w najbliższych tygodniach możliwe są dalsze zmiany, a jego resort planuje wprowadzenie nowego rozporządzenia taryfowego dla przedsiębiorstw energochłonnych do września, co ma na celu obniżenie kosztów. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem pozostaje zamkniętych z powodu niebezpiecznych warunków. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzono z powodu wysokich fal, silnego wiatru i niebezpiecznych prądów wstecznych, natomiast w województwie pomorskim przyczyną są zakwity synek. W Gdańsku i Sopocie zamknięto 12 kąpielisk z powodu zagrożenia, jakie stwarzają sinice, które mogą powodować podrażnienia skóry oraz dolegliwości układu pokarmowego. Główny inspektorat sanitarny ostrzega, że masowe zakwity synek są zjawiskiem sezonowym, sprzyjającym wysokiej temperaturze wody i braku opadów. Ratownicy wywiesili czerwone flagi w miejscach, gdzie kąpiel jest zabroniona. Niemieccy prokuratorzy postawili zarzuty obywatelowi Ukrainy, Serhijowi K., o współudział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Prokuratura twierdzi, że operacja została zorganizowana na zlecenie ukraińskich władz państwowych, co Ukraina stanowczo zaprzecza. Serhij K. miał dowodzić jachtem, z którego rozpoczęto akcję, a jego aresztowanie miało miejsce w sierpniu 2025 roku we Włoszech. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym w Hamburgu i zaprzecza stawianym mu zarzutom. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: It's Radio DHT

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ponad 900 hektarów pól i lasów płonie na południu Francji. CEO skłoniło premiera Sébastiena Lecornu do zwołania spotkania kryzysowego. Pożar, który nasilił się wczesnym popołudniem, jest zwalczany przez 5 samolotów, 2 śmigłowce gaśnicze oraz setki strażaków. W związku z sytuacją Partia Ekologów złożyła w Zgromadzeniu Narodowym wotum nieufności wobec rządu, argumentując, że działania rządu nie przygotowały państwa na zmiany klimatyczne. W spotkaniu uczestniczyli również minister spraw wewnętrznych oraz minister zdrowia. Rząd znajduje się pod presją, jednak na razie nie ma wystarczającego poparcia dla wotum nieufności. Były olimpijczyk został oskarżony przez Wielką Ławę Przysięgłych przy Sądzie Najwyższym w Waszyngtonie w związku z incydentem w basenie. Mężczyzna twierdzi, że dotknął fragmentu materiału, który częściowo odpadł od dna basenu, nie mając zamiaru go uszkodzić. Pracownik Służby Parków Narodowych wcześniej ostrzegł go przed takim zachowaniem. Dokładna treść zarzutów nie została ujawniona, a sytuacja stała się poważniejsza po aresztowaniu mężczyzny. Koszty renowacji basenu, która ma zakończyć się przed obchodami Dnia Niepodległości Stanach Zjednoczonych, oszacowano na ponad 13 milionów dolarów. Po ponad tygodniu poszukiwań ratownicy odnalezieli Hernana Hille, który przetrwał pod gruzami zawalonego 9-piętrowego budynku w Wenezueli. Mężczyzna był przytomny i utrzymywano z nim kontakt, podając mu wodę i jedzenie. Akcja ratunkowa, w którą zaangażowani byli ratownicy z Kostaryki, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Chile, Salwadoru, Meksyku i Wenezueli, trwała 114 godzin. Oficjalny bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi z 24 czerwca wzrósł do 2295, a ponad 11 tysięcy osób jest rannych. Wiceprezydent Wenezueli uznał wydostanie Chile za prawdziwy cud, który dodaje otuchy całemu krajowi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraża chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą po ataku na Kijów, który miał miejsce w nocy z 1 na 2 lipca. W wyniku ataku zginęło co najmniej 27 osób, a wiele osób wciąż jest uznawanych za zaginione. Rosjanie użyli około 570 środków powietrznych, w tym 74 rakiet i 496 dronów. Mimo wcześniejszych prób negocjacji, sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że rozmowy utknęły w martwym punkcie. Administracja Stanów Zjednoczonych pozostaje optymistyczna co do możliwości osiągnięcia porozumienia pokojowego. System rejestracji podróży Odyseusz zyskał nowe funkcje, w tym moduł sytuacji kryzysowych, który umożliwia dwustronną komunikację między podróżnymi a Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz konsulatami. Użytkownicy mogą teraz rejestrować swoje podróże w uproszczony sposób za pomocą aplikacji mObywatel, co automatycznie uzupełnia potrzebne informacje. Nowością jest także możliwość przeglądania profili krajów z aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie oraz subskrypcja powiadomień o zagrożeniach w wybranych regionach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji Odyseusz, która będzie oferować jeszcze więcej opcji kontaktu w sytuacjach kryzysowych. Wyłączamy Newsroom, włączamy dobre brzmienia.
2: Radio station BTSN.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Hernan Alberto Gil Flores, 43-letni ochroniarz z Wenezueli, został uratowany po 8 dniach spędzonych pod gruzami centrum handlowego, które zawaliło się w wyniku trzęsienia ziemi. Mężczyzna był odnaleziony 9 metrów pod ziemią, a ratownicy z kostarykańskiego Czerwonego Krzyża nawiązali z nim pierwszy kontakt dzięki wykryciu oznak życia. Gil Flores poprosił ratowników, aby nie informowali jego żony o jego przeżyciu na wszelki wypadek. Oficjalny bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrósł do 2295 zabitych, a blisko 11 tysięcy osób jest rannych. Władze ogłosiły 7-dniową żałobę narodową. Badania trwające ćwierć wieku wykazały, że sporty rakietowe znacząco poprawiają wydolność krążeniowo-oddechową, kontrolę masy ciała oraz sprawność metaboliczną. Wśród analizowanych dyscyplin tenis okazał się najkorzystniejszy, dając możliwość życia nawet o 10 lat dłużej. Badania wskazują również, że regularna gra w badminton może wydłużyć życie o 6 lat, a inne sporty, takie jak piłka nożna czy kolarstwo, również przynoszą korzyści zdrowotne. Eksperci podkreślają, że aktywność fizyczna jest wskazana w każdym wieku, a kluczem do sukcesu jest regularność oraz odpowiednie podejście do treningów. Japońskie lądowe siły samoobrony przez rok korzystały z nośników pamięci zainfekowanych wirusem powiązanym z chińskimi hakerami, co ujawnił portal Nikkei Asia. Złośliwe oprogramowanie wykryto na 6 urządzeniach, a ponad 50 z około 480 zbadanych komputerów zostało zainfekowanych. Niektóre z tych komputerów były podłączone do systemów z tajnymi danymi, chociaż JGSDF zapewniło, że nie doszło do wycieku informacji. Władze wojskowe przyznały, że nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa, jednak postanowiły nie upubliczniać sprawy. Zainfekowane nośniki były dostępne w sprzedaży internetowej jako podróbki oryginalnych produktów. Węgierskie władze cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, Marcinowi Romanowskiemu oraz Patrycji Koteckiej-Ziobro. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził te informacje, wskazując na powiązania Ziobry z toczącym się śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak ocenił, że Węgry wróciły na jasną stronę mocy, a jego kolega z PiS Janusz Cieszyński dodał, że Ziobro broni się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ obawia się uczciwego procesu w Polsce. W piątek Radosław Sikorski spotka się z ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą, co może wpłynąć na dalsze rozmowy dotyczące członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.